0: Radio SK. Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
0: Numer 1 w Warszawie. Radio SK. I had a

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: że nie brakuje jej.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Delikatnych utrudnień należy w najbliższym czasie spodziewać się na S8. Tutaj zamknięty zostanie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej właśnie na trasę S8 w kierunku Marek. Będzie wymieniana tam nawierzchnia. No i też zostanie zamknięty jeden ze zjazdów z trasy S8. Przez to pojawią się też zmiany w kursowaniu kilku linii autobusowych. Na to wszystko trzeba będzie uważać już od dzisiaj. Problemy także w tym momencie, ale na razie tylko takie delikatne na moście Grota. Tutaj delikatnie zwalniamy w stronę Bemowa jadąc oczywiście, ale bardzo dobrze sytuacja wygląda na razie na Wisłostradzie. W pogodzie dzisiaj też będzie bardzo dobrze, bo temperatura w Warszawie osiągnie w najcieplejszym momencie dnia 25 stopni, na razie 12 na termometrach.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. 3 ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
9: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo.
8: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiS-u.
10: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
8: Na to z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
11: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
8: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację. W tej samej grupie, czyli grupie L, Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
12: SK Warszawa News.
8: W warszawskich parkowych stawach trwa odławianie zwierząt szkodliwych dla ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny. Pojawiła się też nowa złośliwa roślina.
13: Ktoś rzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to zagrożenie dla bioróżnorodności tej naszej rodzimej.
8: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Roślinny. Obcy został już odłowiony. A Legia ponownie wyszła na prowadzenie w finale Orlen Basket Ligi. Jej koszykarze wygrali 5. mecz z Zastalem Zielona Góra 84-80.
14: Jan i Wiktor w Radiu SK.
15: No i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
16: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
17: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to podstawa.
15: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
18: Radio SK. Radio SK.
17: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
15: Albo 664-402-302.
16: Mam, do kawy cappuccino polecam.
15: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: Właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no to wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj na pewno, tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek.
5: Jankes i Wiktor.
0: Sprawdźcie. Ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
2: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: 16 minut po 6 rano, Basia się dosiadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś przed czy po śniadanku i co kuchnia serwowała?
1: Przed. Ja tak rano nie jem śniadań. Poranny? A wy już po pracowanie.
2: Ja już w trakcie.
0: Ja też jestem w trakcie. Zobacz, tu jest bułeczka. O,
1: o wow.
3: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
2: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
2: Ach. Przeglądamy prasę. Tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
3: Kojarzę, on ma dużo dzieci.
2: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
3: Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
2: No właśnie, nie już to wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
3: Czyli znowu.
2: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
3: Ewidentnie.
0: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
3: Czego?
0: Dobrobyt.
3: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
0: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
2: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
3: Dokładnie.
0: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
2: No, czyli co?
4: No. Tylko w Radiu SK.
2: Polska górą.
3: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
2: Jesteśmy.
3: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
2: Bardzo dobrze. I Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
2: Padniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, dziękujemy.
0: Smacznego. Tak.

0: Kolejni obudzeni do nas dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie czyli? Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem, poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Yankers.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi.

0: Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie. Ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwilę, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: W sobotę w Warszawie szykuje się wiele utrudnień, a to z powodu na przykład biegu wolności w Ursusie, dlatego tutaj fragment traktorzystów i pętla autobusowa będą zamknięte. Bieg będzie też na Ursynowie. Tutaj z kolei fragment Alei Komisji Edukacji Narodowej w sobotę będzie zamknięty. Będą też utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. W Warszawie w tym momencie zwolnić trzeba przede wszystkim na S8. Na wysokości zjazdu w Głębocką doszło do stłuczki. W tym momencie korek na jezdni w stronę Wisłostrady. Problemy delikatne także na wjeździe na Krajowej 7 od strony Łomian. Na termometrach 13 stopni, dzisiaj temperatura ta maksymalna w Warszawie to tak w okolicach 25, słonecznie na razie i w prognozach nie widać żadnych opadów.
0: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
14: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
15: O nie!
16: Odwagi! I dużo papieru toaletowego!
15: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
16: bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas te strony z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i okay. Po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
13: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
14: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
17: I po reklamie.

0: Crazy, crazy, czyli Brillance w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza
3: SK, budzik,
1: budzik. Azizam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
2: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
4: No już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
2: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
4: No od dwóch, już nie do trzech.
0: No nie wypominajmy,
2: ale
0: nie wypominajmy.
2: Przyjaciółką już prawie od 10.
4: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop. Nie,
0: to tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
4: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
4: Z Jolą, moją synową.
1: To tak? Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
2: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę właśnie.
4: Bardzo blisko,
0: naprawdę?
4: Widzę wszystko z okna.
0: Okej, okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
2: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
4: O, właśnie.
2: No i mamy przepis na sukces.
4: I traktuję synową jak córkę.
2: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
4: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia.
1: Właśnie teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Zrobiliście?
0: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
2: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć. Radio SK. Z radości oczywiście.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
4: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej, idzie polski Marcin. Widziałem, z kawką idzie. Wypije kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszli? Jankę
3: z Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kaufland jest fresh!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Cały czas całkiem niezła sytuacja na stołecznych ulicach, bo na przykład Wisłostradą cały czas w stronę Mokotowa można całkiem sprawnie przejechać. Nieźle nadal wygląda także sytuacja w Alei Prymasa Tysiąclecia, ale oczywiście są miejsca, które już o tej porze są delikatnie przytkane. To na przykład wał Międzyszyński, w Alei Stanów Zjednoczonych już nieco większy ruch, no ale najgorzej to oczywiście jest na S8, tu aktualnie korek od Łabiszyńskiej do Marymontu, no i jeszcze Krajowa 7, wjazd od Łomianek. Tu nie dość, że normalnie się korkuje o tej porze, to jeszcze doszło do stłuczki, więc te utrudnienia są całkiem spore. Na termometrach za to sporo stopni, bo już mamy 16 na naszym eskowym termometrze. Dzisiaj temperatura maksymalna tak na poziomie 25, może nawet 26 stopni.
23: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
0: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
4: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
22: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
0: A nad Lesznem nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.
23: SK Warszawa News.
0: A Straż Miejska wzmacnia działania na polu mokotowskim. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. czy piknikowanie odbywa się tam zgodnie z przepisami, czy na przykład nie dochodzi do niszczenia zieleni. Rusza konkurs Podróże z flagą Mazowsza. Wystarczy zabrać ze sobą w podróż flagę województwa mazowieckiego i zrobić zdjęcie. Może to być dowolne miejsce na świecie.
24: Jest to konkurs dla amatorów. Wykluczamy profesjonalistów. No chcemy, żeby te zdjęcia były jednak bardziej spontaniczne.
0: Mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, a zgłoszenia działają do końca sierpnia.
25: Kama i Wiktor. W Radiu S.
26: Marcin, życie. Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego? Coś już było?
0: A właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
26: Nie o tym było to pytanie.
27: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
28: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
29: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się świnie.
27: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: Jakieś pomysły?
3: Może na przykład...
4: Co może być dobre? Ty, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
4: Gołąbki?
3: Grubo bym powiedziała.
4: Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
4: Te gołębie, które latają?
2: Te prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w... nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
4: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi. Jan
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
4: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: się bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia i filmu.
0: Są nasze głosy, rzeczywiście. Zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień doberek.
3: Halo, Łukasz.
4: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze raz.
0: Pewnie, pewnie zabawki coś tam pokręciły, wiesz.
2: To jest
0: tam,
2: bas Astral usiadł na słuchawce. Halo,
4: cześć,
2: Łukasz,
4: dzień dobry. Jestem, przez przypadek rozłączyło połączenie.
0: Mm-hmm. Uwaga, uwaga.
4: Tak więc... Słucham.
2: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
4: Dokładnie. No jest, znaczy, nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przy usz, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
0: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.
4: Prawdę mówi! Prawdę mówi.
2: Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
0: Czyli wesoło u ciebie jest. Fajnie.
2: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może te sytuacje załagodzą.
4: Mhm. Dokładnie. Mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
5: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie zabawki.
0: I będzie jeszcze weselej.
2: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
4: No dokładnie, niech słuchają.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No to dla wszystkich zabawek. Sylwia Grzeszczak.
6: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna w Esce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: To, no, słuchajcie,
0: będzie o zabiegach na portfelu.
2: Ostatnio mi przeskoczyło na gastroskopię. Czyli na górę.
1: I, że powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor. SK.
3: To promocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
14: Zapraszam. Kuba Przygoński.
13: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
15: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20

0: 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Przybywa miejsce zakorkowanych w Warszawie na Wisłostradzie. Zator zaczyna się na wysokości Cytadeli i ciągnie do Zamku Królewskiego. Delikatnie zwolnić także trzeba przed Mostem Poniatowskiego. Kolejnym takim miejscem, w którym jest już więcej aut, to oczywiście Aleja Prymasa Tysiąclecia. Tu utrudnienia zaczynają się teraz od Górczewskiej i ciągną do Jerozolimskich, a na nich także już korek. Na razie zaczyna się na wysokości Kleszczowej i Łopuszańskiej. Na termometrach w tym momencie 16 stopni. Dzisiaj temperatura maksymalna na poziomie 25-26 stopni. Sporo słońca przez cały dzień, wiatr delikatny, no i żadnych opadów w prognozach nie widać. Nie tylko dziś, ale także w najbliższych dniach. W sobotę temperatura ma przekroczyć w Warszawie 30 stopni.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktu to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
10: SK Sport News.
8: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: Tak, Radio SK.
13: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7.32.
14: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
15: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
16: Ja jestem na deficycie finansowym, to ja jestem przed milionerką czy po milionerce?
17: Zawsze przed kamcia.
14: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego, w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni! No,
2: już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarcza laurka.
0: A laurka też nie?
2: Nie, wiecie co u mnie jest?
0: Laurka.
2: Bilety, roczne bilety do teatru.
0: Na przykład?
2: To nie są tanie rzeczy.
1: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
2: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
1: Ho, na Bali!
2: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
0: Ja cię kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
1: Żadne, nawet żadne. Najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły. Jankes,
3: i Wiktor.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
19: SK in the Sun.
18: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
19: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
18: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: I po reklamie.

0: No to jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Sydney Polak PZ.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No,
2: no idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biura podróży po tej stronie rozgrzeszonej wana, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10, to pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli?
5: Ponieważ
6: cztery leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko o pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć.
5: Leżaku.
6: Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Ja jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami. W dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszkał Nosel. No i czeka na was. Oczywiście.
0: Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela.
3: O.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy, będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć Eska, oczywiście, że jemy, w myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
15: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
20: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Kierowcy lepiej w najbliższym czasie omijajcie most Łazienkowski. Ten się mocno zakrokował i to w obu kierunkach. Problemy także coraz większe w Jerozolimskich. Tu korek zaczyna się już poszedł z jazdem w stronę Ursusa. Coraz gorzej sytuacja także wygląda na trasie S8. Tutaj korek także już w obu kierunkach. Na Wisłostradzie stoicie na razie tak przede wszystkim w pobliżu fontan oraz Zamku Królewskiego. Na termometrach 17 stopni dzisiejsza, a maksymalna temperatura w Warszawie to 26 stopni. Sporo słońca przez cały dzień i z każdym kolejnym dniem tego tygodnia ma robić się coraz cieplej. Jutro na przykład do 27 stopni, a w sobotę termometry w Warszawie mają pokazać 31 stopni.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
0: Jest ósma, zaczynamy z News. Marcin Brocki, zapraszam na początek. Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
2: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
0: Obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
4: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
24: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
0: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
25: SK Warszawa News.
0: Wypoczynek nad wodą na Mazowszu. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polacy, a przede wszystkim strzeżone kąpieliska.
26: Nad Jeziorem Zegrzyńskim, w Syrocku miejskie kąpielisko, w Żyrardowie czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim.
0: Wymienia Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nieco spokojniej może być w Arciechowie czy nad Jeziorem Czarniakowskim. Pełna lista plaż na stronie Mazowsze Travel. Czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej Policji już jutro i w sobotę w Warszawie. Warszawskie Targi Obronne. Będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt.
27: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
28: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Czwartek, ulubiony, nie, ulubiony na prawie, ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
29: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co, jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
30: A chlebek świeży jest?
31: Jest.
30: To śniadanko.
32: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódma wygrywa.
29: To może na śniadanie bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: Mm-hmm. Wracałem taki zgarbiony.
2: Zawsze no i nie przywiozłeś mi.
3: Jak to? Ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki. No były.
2: A to jeszcze w markach płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają. Ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę. Ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłącza.
0: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
0: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
0: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
2: Hau!
0: Dobrze! Wszystko się zgadza.
1: Drugie.
0: Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
0: Szpitalny oddział ratunkowy. No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: O, tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
0: Trzecie. Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku?
5: Zero.
0: Zero.
3: I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
0: Zero. I czwórka.
1: Czwarte.
3: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz kunegund w swoim życiu?
0: Zero.
2: A szkoda, bo kunegundy to fajne chłopaki.
1: Piąte.
0: Okay.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
3: ale
2: kiedy internetu
3: fajne.
2: Nie ma.
5: Czytać książki.
0: To fajna rzecz.
5: Biegać.
0: Też fajna.
6: Podobno.
5: Pojechać na basen.
0: Ale w domu.
5: A, w domu. No to biegać. Biegać po domu.
2: Zrobić sobie basen w domu. No, o co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
5: No, wanie, tak, wanie.
0: Super. Mamy już szósteczkę.
1: Szóste.
0: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
5: Nie zawsze.
7: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
0: Demono.
3: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego.
1: Siódme.
2: Pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
0: O?
5: To było z tym.
3: No, z tym. Tym
5: Sławomir no. Toszko.
2: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
0: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym. Wtedy finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
5: Jakby
3: ktoś chciał dołączyć, to sk.pl czeka i stoi otworem.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
0: Mhm, prosimy. No.
5: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy nad jeziorko.
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
1: Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Obuwie, wie.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Kierowcy, swoje odstać musicie na skrzyżowaniu Sobieskiego z Witosa. Tutaj na Witosa, oczywiście w stronę Doliny Służewieckiej, korek zdążył się ustawić. Problemy i bardzo powoli ruch odbywa się także w Jerozolimskich. Tu korek od Łopuszańskiej ciągnie się w stronę centrum, bardzo powoli. No i także w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu korek, jak miniecie Obozową, to także się zaczyna w stronę Jerozolimskich. W pogodzie za to dzisiaj nie ma na co narzekać, a to dlatego, że temperatura całkiem przyjemna, bo nie będzie chłodno, ale nie będzie też upalnie. Tak 25 stopni mają pokazywać termometry w Warszawie. Na razie zbliżamy się do tej 20-18 na naszym eskowym termometrze. Teraz przez cały dzień pogodnie, bez opadów, a jutro nawet delikatnie cieplej.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą. To po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. To na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej. To na jezdni w stronę Krakowa. Na trasie A4 tworzą się spore korki. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
8: Kama i Wiktor.
9: Co, zjadłeś się? Już ktoś kończy, czy jeszcze nie?
10: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
11: I nadal nic dla nas nie ma.
9: No właśnie, dobra, ale życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
10: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
11: Kto?
10: Jarosław Kaczyński.
9: Dzisiaj...
11: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
9: No. No to od nas dla pana Jarosława Nicki Minaj.

0: tutaj Jacka. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam la la la la SOR?
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował, osobną mini izbę przyjęć, gdzie przyjmowani byli partyjni ziomkowie.
2: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. On myślał także o innych, aby się czepiać.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
12: I po reklamie.

0: DL w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem. I że jednak...
3: Troszkę tak. Jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi?
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
0: okręgowej.
3: Okręgowej, tak. I niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
4: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
3: Tak, sport to zdrowie, tak. No. I niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
2: No myślę,
3: może
2: że
3: akurat się uda.
2: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny Sławomira Peszko.
4: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
4: Sławek, dawaj!
5: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
0: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
4: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
2: Nie,
0: czekaj, nie dajmy szansy innemu
2: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
0: Procentu.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
0: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
0: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
2: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
4: Może o to chodzi. Chciałem pomóc, chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
2: Tak.
0: Dawaj.
3: Super.
4: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
0: Taka wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
4: Stówka to jest 10% z tysiaka.
2: Brawo! Czyli procent
0: pojawiły. 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
4: To może puszczę dobrą odpowiedź.
2: Nie!
4: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.

0: Kurde, w tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc pomachaj mi.
3: Kama i Wiktor.
0: Kama, jutro jesteśmy sami.
4: O, będzie się działo.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Kierowcy, stłuczka na Opuszańskiej, w tym momencie korek w stronę Alei Krakowskiej, tuż obok, czyli w Jerozolimskich, tak, że bardzo powoli ruch się odbywa w stronę centrum Warszawy. Na Wawelskiej tradycyjnie trzeba postać jadące w stronę pomnika lotnika. Problemy także utrzymują się w Alei Prymasa Tysiąclecia. Nieźle jest całkiem na Wisłostradzie, bo tutaj wiemy, że czasami jest zdecydowanie gorzej. Ten korek ciągnie się przez kilka kilometrów, a teraz trzeba postać tylko przede wszystkim przy fontannach. Na termometrach za to dobijamy do 20 stopni, a to jeszcze nie koniec, bo dzisiejsza maksymalna temperatura w Warszawie to 26 stopni. Przez cały dzień sporo słońca, jutro nawet jeszcze cieplej, a najcieplej ma być w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza szpitala południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
3: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna to podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
5: 20. mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festiwal.
3: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
1: SK Warszawa News.
3: A w wakacje tramwajarze zaplanowali kumulację remontów torowisk. Do trwających już prac w Alejach Jerozolimskich, Alei Niepodległości dojdą remonty m.in. na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Alei Solidarności oraz na ulicy Grójeckiej. A zbliża się jedna z największych plenerowych imprez w Warszawie. W sobotę w parku Fontan Wianki nad Wisłą na mieszkańców będzie czekał piknik świętojański. Podczas niego plecenie tradycyjnych wianków, a wieczorem koncert na głównej scenie z udziałem największych gwiazd polskiej muzyki, a zagrają m.in. OST Baim czy Nosowska.
6: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie. A na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie. Hey,

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival i zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamile udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okay.
2: No mieliśmy tylko okazję tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić kilku słów, ale fajnie, był ci z dłoni, także jesteśmy.
1: A co byś chciała im powiedzieć? Bo załóżmy, że słuchają Eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań, w głowie sobie układałam, o co mogłabym zapytać. Czy jedli to polskie truskawki?
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jak najbardziej, okej. Okay. Willa, jeśli nas teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz wiadomości tekstowe i odpowiedź na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie przed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will.i.am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damian o Dawid Westę za chwilę. Później Thomas Gray i Rumors.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
5: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem Wszystkie Marzenia znaleźć się na liście,
3: głosując na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
12: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
13: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
14: SK in the Sun.
13: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
14: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
13: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
15: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
16: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog w
17: wodny Sterm Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
18: I po reklamie.

0: Zanim Avicii był Avicim, to był Timbergiem. Timberg i Sick Bromance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał numer poświęcony właśnie Aviciemu. Trips, który wczoraj rozgrzewał publiczność również podczas Warsaw Music Festival i robił to nader skutecznie. A Trips, jesteś kotem, naprawdę. Nowy numer od niego, jestem przekonany, myślę, że zdążę zagrać do 12, a jeśli nie ja, to zaraz po 12 na pewno się pojawi. Oscar Sims pojawi się za chwilę, później Wiz Khalifa i Charlie Puth i piękne See You Again w SC. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
5: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
16: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
19: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
18: A dzieciaki nie będą się nudzić?
19: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
18: Jedziemy do Łodzi.
19: Aquapark Fala.
20: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji, setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź sklep Romet w Ząbkach, ulica Radzymińska 338. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Poranny szczyt na stołecznych ulicach wydaje się, że już mamy za sobą, ale cały czas są miejsca, gdzie delikatnie trzeba zwolnić. To na przykład most Łazienkowski, jeśli jedziecie w stronę Pragi. Na Wisłostradzie już naprawdę całkiem nieźle wygląda sytuacja. Tradycyjnie na S8 w obu kierunkach w tym momencie większy ruch, ale już na przykład na południowej obwodnicy jest naprawdę całkiem nieźle, tylko w stronę Wilanowa trzeba zwolnić przy lotnisku.
0: Ciepło, ciepło, coraz cieplej, 20,5 stopnia odczuwalna to 17, dziś na słupku rtęci do 24-25, jutro pod 30, a w sobotę to ponad 30. Wiatr lekko będzie nas smagać w porywach do 30-40 km na godzinę. Czasem chmury, czasem słońce, ale bez opadów.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
15: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
2: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
15: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
13: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
15: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.
16: SK Warszawa. Sport.
15: Legia wyszarpała zwycięstwo z Zastalem i ponownie wyszła na prowadzenie w finale Orlen Basket Ligi. Stołeczni koszykarze wygrali piąty mecz z zespołem z Zielonej Góry 84-80, choć przez większość spotkania musieli gonić wynik.
17: Ten pościg, który zrobiliśmy i ostatecznie wyszliśmy na prowadzenie, jeszcze nerwowa końcówka. Ucieszyłem się bardzo, bo po prostu wiem, ile dla tych ludzi znaczy ten finał tutaj, którzy przychodzą nas wspierać na Bemowie.
15: Mówił kapitan Legii Michał Klenda. Kolejne spotkanie jutro w Zielonej Górze. W przypadku wygranej Legia obroni mistrzostwo.
0: Juste, Jack Staley, Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też Zala Larson, będzie... Skoro wszystkie hity zaczynają się wesele, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon. 10:02 na zegarach w ST już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam. Hit.

0: Balsa, Magnetic Western.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej apce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
3: To niestety czekajcie. Jest złe słowo.
0: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na SK.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniaki Cup.
5: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okay.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Gastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
16: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
17: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
16: A co z pogodą?
17: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
16: To idę załatwić urlop.
17: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
18: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W

Esce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
7: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
8: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
7: A co z pogodą?
8: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
7: To idę załatwić urlop.
8: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
9: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
10: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: ależ to jest niesamowity energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: RTV.

0: Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Brwinowie. Ulica Grodziska 46, Galeria Brwinów. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Są te chmurki nad Warszawą, są i będą z nami przez cały dzień dzisiaj, ale one są kompletnie niegroźne, a mogą dawać odrobinę ulgi, bo już możemy mówić o takiej sytuacji, skoro na termometrach w cieniu ma być 26,5 stopnia dzisiaj. W tej chwili 21,5, odczuwalna to 18, odczuwalna niższa, bo wiatr smaga nas i jest nam z tym fajnie chyba, co?
17: No fajnie,
16: jak smaga,
17: fajnie,
16: to fajnie, nie?
17: Tak, zależy w którym miejscu. Ale wiatr na pewno przyda się też w weekend, bo na przykład w sobotę przekroczymy i to nawet poważnie 30 stopni w Warszawie, a korek na ósemce w tym momencie także przekracza swoje rekordy. W tym momencie, jeśli jedziecie w stronę na przykład Białegostoku, to korek zaczyna się na wysokości Bemowa. Delikatnie postać trzeba także na moście Grota.
16: A w co lubisz, jak smaga?
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Minęła 11, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter Eski. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
18: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
17: A przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
11: Kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
17: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
14: SK Warszawa. Na czasie.
17: A szykuje się biegowy weekend. W sobotę bieg Ursynowa i bieg wolności w Ursusie. Z kolei w niedzielę warszawski bieg kobiet. A mamy 5. odsłonę animacji Toy Story już w kinach. Patronem tej premiery jest Radio SK. I pamiętajcie, że w naszej apce możecie też znaleźć SK Toy Story Radio. Mamy zaproszenie do kin, więc słuchajcie uważnie Eski. A jeśli macie ochotę zacząć lato pod palmami, to można to zrobić niecałą godzinę od Warszawy. W sobotę w Santiago impreza SK in the Sun. Będzie pool party, będzie koncert Messiah i będą Kama i Michu.
16: Będziemy! Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Metcon i Begging na antenie Radia SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na sk.pl po godzinie 13 w temacie oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie Davida Guetty, Milky, za chwilę.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10 na 90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
14: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
13: A dzieciaki nie będą się nudzić?
14: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
13: Jedziemy do Łodzi.
14: Aquapark Fala.
15: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
19: I po reklamie.

0: ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radio SK i Sorry, I'm Here for Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story. Toy Story, które zakończy się wizytą na antenie, zgarnięciem zaproszeń na film Toy Story 5, głośnik i jeszcze zestaw zabawek z filmu. Zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This Is What You Came For, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B Westę.
1: Gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
9: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
11: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park. Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
15: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 664-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
7: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
6: A co z pogodą?
7: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
6: To idę załatwić urlop.
7: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
8: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
9: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
13: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w nisko. Cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Mimo wczesnej jeszcze pory niektóre newralgiczne punkty mocno się już zatkały i tak jest na przykład na Prymasa Tysiąclecia, to na wysokości Dworca Zachodniego, podobnie w Jerozolimskich od Kleszczowej w stronę centrum i na odcinku Marszałkowska Jana Pawła. Stoi też S8 między Księcia Janusza Broniewskiego, no i ciasno zrobiło się na Wisłostradzie.
21: Za to w pogodzie robi się coraz przyjemniej. 23 stopnie mamy teraz, do 25 możemy dzisiaj dotrzeć. Dzisiaj sporo chmur, a więc słońca nie zobaczymy za wiele, ale jutro będzie już nieco lepiej, nawet wtedy 27 kresek, a w sobotę to szykuje się piekarnik, 31 kresek, do tego pełne słońce, no i w niedzielę dużo deszczu, dużo chmur i burza.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla, a tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
0: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
1: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
0: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
22: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
0: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
20: Ranni górnicy wrócili już do domu, to po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników, jeden zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
23: SK Warszawa News.
20: Żółwie, raki i sumiki, to z nimi warszawski zarząd zieleni walczy w parkowych stawach. Używane są podbieraki i specjalne pływające pułapki.
24: Zostały ustanowione tak, by nie utrudniały życia ptaków wodnych ani lokalnym bobrom.
20: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z zarządu zieleni. Odłowy inwazyjnych gatunków trwają na terenie Morskiego Oka czy Dolinki Służewieckiej. W ciągu najbliższych kilku lat liczba mieszkań TBS w stolicy zwiększy się o ponad 4000. Nowe budynki powstaną m.in. przy ulicach Kłobuckiej, Pomorskiej, Połuczyńskiej czy Targowej.
21: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, to są hity na czasie, na początek Smithy, Forgive Me Friend.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w Estę składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał, na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z Was. No i może powołamy właśnie Was.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą Wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
7: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to, to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i trzy gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? Bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie driblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja chętnie was ocenię. Chętnie dam wam też nagrody za to wszystko, co robicie, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV.

0: Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane BMW przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Kuba Przygoński.
1: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
9: SK in the Sun!
8: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
8: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo, Email Angel, Ultra 80, Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Fale, loki, koki? To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Bywało zdecydowanie lepiej. Na ulicach Solidarności stoi od Placu Bankowego do Mostu. Na S8 też wypadek to na wysokości Powązkowskiej. Stoicie od Lasku, ale to nie jest jedyne miejsce, które w tym momencie stoi. Do tego Prymasa Tysiąclecia, tam uważajcie standardowo, Aleje Jerozolimskie, tam był wypadek i też trzeba teraz omijać. Dolinka Służewiecka, ona też nie wygląda najlepiej, ale za to, jeżeli chodzi o pogodę, no to jak miło będzie zapomnieć o tym, co to jest parasol. Przynajmniej na kilka dni, bo dziś przez chwilkę na szybie mojego auta pojawiło się kilka kropli deszczu, ale możemy o tym zapomnieć. Dziś 25 stopni, jutro 27, w sobotę 31 i słońce, a i dopiero w niedzielę deszcz.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
11: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
10: Informuje Andrzej Fijołak z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
12: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
10: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś. Ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
13: SK Warszawa News.
10: Integracja i zabawa, temu służą mazopikniki. To wydarzenia, które odbywają się w wielu miejscowościach Mazowsza. W tym roku jest ich 15, kolejny w sobotę w Białobrzegach.
14: Można jakby dotknąć strefy zdrowia, kultury, oferty turystycznej, a wieczorem koncerty, rozrywka.
10: Mówi Dorota Zbinkowska-Kostrzewska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a wstęp jest bezpłatny. Radni opozycji chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w sprawie afery w szpitalu południowym. Chodzi o informację prezydenta o wynikach kontroli przeprowadzonej przez ratusz.
9: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. No, tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nareszcie od tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Tak gram minutę po 13:00. Mati Fuczyło. Dzień dobry.
15: Ja się staram.

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki Cup.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na sk.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na sk.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak, gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem, no ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko, no bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Wszystko co sekcja, jak będzie. Trzeba, to zagramy ją wesel.
6: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Radio SK. SK.

0: Wczoraj grali w Warszawie na Warsaw Music Festival. Where's the Love? To Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sopkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kto Leroy, bo niskie ceny ma.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. Radio SK. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.
1: Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka 4,99.

0: Limit dzienny 8 sztuk na kartę oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontann o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Korek na S8C z każdą godziną nam się wydłuża. Już teraz stoicie od dywizjonu 303 do Maremontu, a w przeciwnym kierunku od mostu Grota do Chłaski. Stoi też siódemka, to od Dziekanowa Leśnego do Hutnika Warszawa po drodze wypadek. Przytkana też Wawelska, to w stronę Pomnika Lotnika.
4: Ale przynajmniej możecie sobie popatrzeć na siebie, spojrzeć w lewo, w prawo, pomachać do kierowcy obok.
3: Otworzyć okno.
4: Tak, otworzyć okno, a właśnie jest do czego otwierać okno. Chociaż ja wiem, smog i tak dalej, ale jeśli chodzi o pogodę, to jest całkiem przyjemnie. 25 stopni, tyle mamy teraz. Co prawda sporo chmur dzisiaj, ale jutro będzie już nieco lepiej. 28 też z chmurami, ale w sobotę dużo słońca i bardzo, bardzo wysoka temperatura, ponad 30.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyzna, który posługuje się

0: przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł.

0: rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
11: I po reklamie!

0: 15.30 na zegarkach, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i Purple Disco Machine za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Mam Proszę. Nadzieję, że to jest kwestia męża, a nie tylko tego zapachu.
0: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta
1: i sprawdzić. Czy to przypadkiem tak samo nie
0: Ale
1: działa.
0: To niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
0: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.
0: Dziewczyny, nasze słuchaczki, bardzo romantyczne, więc teraz zejdźmy na ziemię i załatwmy sprawę po męsku.
1: Pragmatyczny głos Szymona w tej sprawie.
4: Siemano Eska, moim najlepszym, jak i najukochańszym zapachem jest zapach dobrego kebaba.

0: za was kciuki.
1: Ale mi się jakoś tam rozjechało z muzyką. Myślę, że Paulina zrobi to lepiej, nasza słuchaczka.
2: Ogarniam chatę. Lunchbox też gotowy. Prysznic, łóżeczko. Plan na wieczór wzorowy.
1: O, to jest bardzo dobry plan na dzisiejszy wieczór.
0: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mógłbym mieć takiego planu, bo jak ja bym dzisiaj sobie zrobił lunchbox na jutro, to prawdopodobnie zjadłbym już na kolację.

0: Bardzo ładnie śpiewająca pletka. I tańczy w Radiu SK na 24 minuty do 17, bo wrzucamy na luz.
1: Nie mogę teraz tańczyć, bo siedzę za realizacją, za stołem, tutaj za mikrofonem, więc później, później, Kasiu. Ale ty mówiłaś dzisiaj o zapachu. Bardzo ważne rzeczy, że to jest ten czynnik, który przyciąga nas do drugiej osoby.
0: Jako pierwszy podobno według badaczy.
1: I teraz uważaj, bo znalazłem świeże całkiem badania francuskie, które z kolei mówią, i to jest bardzo ciekawa informacja przed zbliżającym się weekendem ciepłym, grillowym na przykład, że komary też wybierają niektóre osoby właśnie ze względu na zapach.
0: No dobrze, czy wybierają te, które ich zdaniem pięknie pachną, czy te, które ich zdaniem pachną słabo?
1: Tego ci dokładnie nie powiem, ale rzeczywiście jest czasami tak, że jak gdzieś jesteśmy w plenerze, to na niektórych te komary lecą bardziej, na niektórych mniej, atakują bardziej, a niektórych mniej. I okazuje się, że kluczowe znaczenie dla komarów mają zapach ciała, ciepło tego ciała i wydychany dwutlenek węgla.
0: A ty jesteś... Dużo różnych czynników muszą te komary, naprawdę mają ciężkie życie, jak brać tyle rzeczy pod uwagę, żeby wiedzieć, do kogo podlecieć.
1: No, ja ci powiem, że ja akurat należę do tych osób, na które nawet komary nie lecą, no.
2: Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus. Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od...
1: Pachnie mi jak Set wakacje.
2: Vivi Rexa, David Guetta, 5 minut do 17 w Radiu SK. Nie tylko, u was też 5 minut do 17.
1: No chyba, że ktoś słucha za granicą, a wiem, że mamy sporo takich słuchaczy za granicą. Słuchają przez internet. Zawsze możecie, słuchajcie, napisać nam na Messengerze Radia SK, skąd słuchacie, albo nawet nagrać głosówkę.
2: Jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie jest godzina do tyłu, to u nas jest już prawie 17, więc dla nas to możecie wychodzić już z pracy.
1: Za chwilę gramy dalej. Będzie m.in. Sombra, a także Sanach i z Darią Zawiałow.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
14: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
13: A co z pogodą?
14: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
13: To idę załatwić urlop.
14: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
15: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
16: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18.

0: wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście, i się okazało, gdzie jesteście.
1: Jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej, hej. Ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu. Tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem. A więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni? Wiesz, jak tam jest ładnie?
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc padajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Raj dla rowerzystów.
8: 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
12: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
13: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie.
15: To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
19: I po reklamie.

0: 17.31, słuchacie Eski.
1: Eska, Karniaki Kasz.
2: I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
2: Kamila,
0: bardzo,
2: tłumacz.
3: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
2: przed linią obrony.
3: Przed linią obrony, czyli przed
2: drużyny
3: przeciwnej.
2: Przeciwnej
3: drużyny, tak.
2: Wczoraj,
3: podania.
2: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka P. I za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
2: Gotowa?
3: Tak.
2: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
2: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
2: Blisko, blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
3: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną
2: sukcesu
3: stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
0: Dyskutowałby, za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
2: bardzo, ja tutaj
0: no to...
2: siedzę.
0: Później porozmawiamy, Kasiu.
2: Kamila,
0: mamy dla ciebie stówkę za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale stówka też się przyda.
2: I oczywiście wciąż...
3: O, było blisko.
2: I wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca. Więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
0: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki.

0: Raining Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem, ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: oczywiście
1: mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak pyli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: w tym do
1: i
0: siebie.
1: Wieczorem, a także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica.
0: Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie od 22. stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20. i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
11: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Marzą mi się tropiki, ale do urlopu jeszcze daleko.
13: Wakacje masz bliżej niż myślisz. Aquapark Fala w Łodzi serwuje lato non-stop. Woda ma tu zawsze 29 stopni, a piaszczyste plaże są na wyciągnięcie ręki.
12: A dzieciaki nie będą się nudzić?
13: Nie ma szans. Mają tam aż 19 zjeżdżalni i wodne place zabaw.
12: Jedziemy do Łodzi.
13: Aquapark Fala.
14: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D to tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
6: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji, setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: I po reklamie.

0: Talk, Ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I ja sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00 u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem.
2: Zagramy.
1: To znaczy, to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiem SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
3: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Kuba Przygoński.
6: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Korek Gigant w rejonie węzła Konotopa na szczęście udało się już rozładować. Postoicie za to na S2, to od Alei Krakowskiej do Palucha, dalej od węzła Lotnisko do Ursynowa. Mocno przetkane też Chynka i Łopuszańska. Podobnie jest na S8 od Lazurowej do Słowackiego w stronę Mostu Grota. No i duży korek macie też na wysokości Centrum Nauki Kopernik.
11: Termometr pokazuje, że w tym momencie na Pradze Południe 25 stopni, ale ja byłem przed chwilą na spacerze, jakoś nie czuć tej temperatury. No ale dobrze, tak, chociaż jak się tak patrzy na termometr, to fajnie
10: wygląda.
11: Sobotę
10: zatęsknisz.
11: Mówisz? A, no bo będzie prażyć. 31 stopni, rzeczywiście pełna lampa, zero chmur. Deszcz ma pojawić się z burzami w niedzielę, ale cały czas będzie wysoko temperaturowo, bo też 31 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem, to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą, posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
10: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5 zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavrinniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: SK Warszawa.
4: News. Nieprzewidziana usterka na moście Poniatowskiego może opóźnić powrót tramwajów w Aleje Jerozolimskie. Odwodnienie znajdujące się pod torowiskiem nie działa, choć dokumentacja wskazywała, że jest sprawne.
5: De facto od nowa trzeba wykonać w tym miejscu odwodnienie. Zakres prac będzie większy niż zakładaliśmy.
4: Mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Przyczyną obecnych problemów może być błąd popełniony podczas poprzedniego remontu mostu. W grudniu rusza przebudowa Warszawy Wschodniej. Pojawią się tam m.in. windy, ruchome schody i nowe tunele.
8: Imprezka.
11: Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18:02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Dawid Podsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek, wesce już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić, próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu, fru na łóżko i co, i że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji, niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj zrobię małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, a później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love. Khalid w październiku nam pokoloruje trochę koncertowo, jesienią w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie zeską. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie i już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to jakoś też tak drażni. Jeszcze Kacper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: Czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili Rafałek?
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
19: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
8: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Chcesz jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to... Turn the lights off. Taka magia tego numeru, który wam zagrałem teraz w Estem Impresce, bo u nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, ach, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej, SK, słucham was od około 11 lat. Najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy. Ale mam do was prośbę. Mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer. I zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się w naszej imprezie. A za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem...

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: I po reklamie.

To Żel i mówię to The Sun w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: I po reklamie. Warszawa na czasie.
4: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. W Teatrze Kapitol w piątek sztuka Pół żartem. Na scenie m.in. Michalina Sosna i Olaf Lubaszenko. Warto słuchać uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. A przed nami kolejna odsłona Night Skatingu. Tym razem rolkarze przejadą ulicami Legionowa. Start w sobotę o 20 spod areny. A w niedzielę warto zajrzeć na Skrę, bo tam zobaczycie wielu zasłużonych sportowców. Przed nami pierwszy memoriał Jakuba Pracharczyka.
5: Imprezka. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami Dawid Kwiatkowski, Margaret Dawid Kwiatkowski.
6: Dobry wieczór.
5: Za chwileczkę będziemy grać, będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
6: Jesteśmy.
5: Mamy imprezkę.
6: Nie możemy się doczekać.
5: Radio SK, punktualnie godzina 19:00.

0: to Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład... Kiedy wspólny numer?
0: No właśnie, takie padło pytanie. Przechodziliście tutaj przypadkowo, kiedy
2: tak,
0: wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie no, oczywiście żart.
1: Czy nam tak przypadkiem się okazuje, że dziś?
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Na to się nie da odpowiedzieć.
1: Bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś tak po prostu poruszył. I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: To Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
2: Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No takie irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
0: Dawid,
1: ja jeszcze będę pobierać dużo tutaj nauk, na pewno. Ale może i to jest miłe. W jakimś takim, zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak. Nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
0: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, to, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
0: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
1: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Później ci opowiem. Teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Wesel w imprezce Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie nam się da poznać lato. Ale wracając do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze Tuyof Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
12: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Grotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
15: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
17: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18.

0: Strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
1: Zapraszam, Kuba Przygoński.
0: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
2: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10 na 90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
6: I po reklamie.

0: Ale śmiało, śmiało, zaśpiewajcie tak na pełne, na całe gardło, jak ona to zrobiła. Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 13 minut zostało nam do godziny 20. Bardzo emocjonująca to jest godzina naszego imprezkowania. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że hity, które wam gram, to jedno, ale tą premierę, którą mieliśmy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, przypomnę, później ci opowiem, tak nazywa się ten nowy utwór, na który powinniście zwrócić uwagę, który na pewno niejednokrotnie wam zagramy w Radiu SK, ale teraz zwróćcie uwagę na klip. Emocjonująca to jest też godzina dla fanów piłki nożnej, a dokładnie kibiców drużyn Czech i Republiki Południowej Afryki, bo jest 86. minuta meczu i właśnie niedawno piłkarze RPA strzelili bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nim wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.
1: Na

5 minut zostało do godziny 20. Westa w Impreza Shims, I Fire Fire. A czy są to fani Armina Van Burena? Jeżeli tak, róbcie głośniej, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin Van Buren również w ramach Skylife Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny, plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park. Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
8: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
9: Chcesz tylko studiować czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra. Muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami.
11: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
12: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
14: Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
17: I po reklamie. Warszawa na czasie.
1: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Już jutro startują letnie Igrzyska Warszawskie. To bezpłatne wydarzenie sportowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Igrzyska odbędą się na stadionie Podskarbińska, a na uczestników czeka 9 konkurencji lekkoatletycznych. Początek o 9. W sobotę z kolei Wianki nad Wisłą. To w multimedialnym parku Fontan. Przez cały dzień na pewno nie zabraknie atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpią m.in. Nosowska, Margaret i Bain.
2: Muzyką się żyje.
17: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
18: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
17: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu. To no właśnie, jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santiago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
2: Imprezka.
8: Imprezka.
2: Imprezka.
17: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje i w to lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candle Night. Ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, a my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca. Odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice w początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak to 35. rocznica ślubu, jak do tego doszło? Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. Dominiko, jak ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to musi się wydarzyć, dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na Estate of Trance Armina Van Burena. Dawaj rodziców koniecznie na tę imprezę. Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki SC załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Mew i Zalia i dopóki się nie znudzisz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj w kinach już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą do zgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance Armina Van Buren w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzegorz. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakochałem się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę. Chciałbym go zaprosić. A tak w ogóle tata to taki sobie tak, taktyk, a jak animator, tak jak terminator i a jak akrobata. Po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc Grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina Van Buren na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Cześć, z tej strony Kuba Przygoński. Ruszamy z nowym sezonem driftingowych Mistrzostw Polski. Już 27 i 28 czerwca widzimy się na Ptak Warsaw Expo. Totalny debiut lokalizacji. Setka koni mechanicznych i ogień od pierwszego zakrętu. Musisz tam być. Bilety dostępne na ebilet.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to

0: najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witaj Warszawo! 19 i 20 czerwca zapraszamy na mieszkaniowe dni otwarte w inwestycji Spokojny Mokotów od fińskiego dewelopera YIT. Czekają na Ciebie gotowe mieszkania, klimatyczne lokale pokazowe oraz wygodny harmonogram płatności 10/90 w nowym etapie inwestycji. Dodatkowo odkryj uroki okolicy z lokalnym przewodnikiem. Czekamy na Ciebie 19 i 20 czerwca w biurze sprzedaży YIT przy ulicy Marzycieli 6. Szczegóły na www.yit.pl.
4: I po reklamie.

0: Są tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na stronie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy. Jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odgadniecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dajemy tysiaka na kieszonkowego, a jeszcze nocleg oczywiście w tym czasie dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, więc jakby cały komplet wam załatwiamy. Tylko to jedno wygwizdane słowo w historyjce Sławka Peszki, naszego człowieka, musicie odgadnąć. Jaka teraz jest historyjka? Jakiego słowa brakuje? Znaczy, historyjkę wam teraz zagram oczywiście, ona też do znalezienia na sk.pl, a jakiego słowa brakuje? No właśnie. To już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers.

To Martin Garrix, Ed Sheeran i Rabbit It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty i będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato, kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek, piątunio, będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Warszawa na czasie.
14: Paulina Chorwatowska, witajcie. W sobotę warto wybrać się do Piaseczna. Na skwerze Kisiela odbędzie się Hospital, a za konsoletą staną m.in. Martin Rosandi, Weiners i Dorian Newman. Od jutra do niedzieli Art House Kołowa na Targówku zamieni się w sąsiedzką strefę kibica. W programie m.in. kino plenerowe, a także Silent Disco i Dmuchańce. A jutro o 18 na plaży Saska Kępa rozpocznie się Noc Kupały. Będą wianki, ognisko, muzyka i warsztaty.

0: Music News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
1: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne daba-di-daba-daj nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to catch your love one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
3: No i...
1: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko kwa-

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Idźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Pink.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chluściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz

0: Obecnie prace trwają m.in. w Alejach Jerozolimskich od ronda Waszyngtona do placu Starynkiewicza, w Alei Niepodległości na wysokości Filtrowej, a już niebawem po 29 czerwca dojdzie remont m.in. na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Alei Solidarności. O przebiegu prac, także o utrudnieniach, które czekają zarówno na kierowców, jak i na pasażerów, z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem rozmawiała Marta Radio.
1: Jak przebiega remont?
2: Prace w samych Alejach Jerozolimskich przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na niektórych odcinkach poza wiaduktem, gdzie tam są pewne problemy, na pewnych odcinkach już w ciągu Alei Jerozolimskich są układane i spawane nowe szyny. Sukcesywnie też remontujemy przejazdy przez tory. Dwa przejazdy na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego zostały już wykonane. Przed nami jeszcze trzy przejazdy drogowe przez torowisko tramwajowe, więc tutaj prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Natomiast na samym wiadukcie mostu Poniatowskiego, gdzie zakres prac jest większy, inny, napotkaliśmy na problemy. Na wiadukcie musimy naprawić dylatacje drogowe, które się znajdują pod torowiskiem, i zamontować nowe tak zwane urządzenia wyrównawcze na tych dylatacjach. Po odsłonięciu dylatacji okazało się, że odwodnienie, które tam było, nie funkcjonuje, więc de facto od nowa trzeba wykonać w tym miejscu odwodnienie. Zakres prac będzie większy niż zakładaliśmy, co oznacza, że prace na wiadukcie potrwają dłużej niż zakładaliśmy. W tej chwili prowadzimy rozmowy z wykonawcą, ale też z Zarządem Transportu Miejskiego i jednostkami miejskimi, tak żeby ustalić plan działania, i wtedy będziemy mogli też wrócić z odpowiedzią, jak sytuacja na wiadukcie mostu Poniatowskiego wpłynie na harmonogram całego remontu w Alejach Jerozolimskich. W tej chwili cały czas ruch tramwajów jest wstrzymany pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Kursuje zastępcza linia autobusowa Z9.
1: Jeżeli mówimy o tym przedłużeniu ewentualnym remontu, to o jakim okresie możemy mówić? Tydzień, dwa, czy na razie trudno powiedzieć?
2: Na razie trudno powiedzieć. Jesteśmy jeszcze przed kolejnymi spotkaniami z wykonawcą i właśnie jednostkami, które odpowiadają za organizację komunikacji i ruchu w mieście, tak żeby ustalić plan działań. Więc ten pierwotny termin, początek sierpnia na powrót ruchu tramwajowego na wiadukcie mostu Poniatowskiego, niestety jednak przesunie się, ale jest na razie za wcześnie, żeby mówić o ile.
1: Oprócz tej, tak powiem, niespodzianki na moście Poniatowskim, czy były jeszcze jakieś?
2: W zasadzie to jest jedyna niespodzianka, która się pojawiła właśnie na moście Poniatowskiego, ale tutaj, bo my pracujemy w koordynacji z Zarządem Dróg Miejskich, który wcześniej remontował i remontuje inne części tego obiektu, i już nasi koledzy z ZDM uprzedzali, że może być trudno na tym wiadukcie, bowiem te wcześniejsze prace drogowe, renowacyjne przy elementach wiaduktu również napotykały na niespodzianki problemy, no i niestety też w przypadku naszej części tramwajowej, którą prowadzimy się w koordynacji z ZDM-em, też te niespodzianki się niestety pojawiły.
1: Od kilku dni trwa też już remont na Alei Niepodległości. Co wiemy o tym? Czego dotyczą prace i jakie utrudnienia są?
2: W Alei Niepodległości na wysokości Filtrowej koordynujemy się z Veolią, czyli firmą, która odpowiada za dostawy ciepła do mieszkań w Warszawie. Tutaj połączyliśmy swoje siły właśnie z ciepłownikami. My musimy wyremontować tory, natomiast Veolia zaplanowała w tym roku przebudowę ważnej komory ciepłowniczej, która się znajduje przy torowisku, oraz instalacji, które się znajdują pod torami. Więc jesteśmy obecnie na etapie demontażu torowiska infrastruktury tramwajowej, tak żeby od końca czerwca

0: praca Veolia mogła wejść ze swoimi pracami. Prace przy sieci ciepłowniczej potrwają około 2 miesiące i potem my przystąpimy do odbudowy torowiska. Torowisko w tym miejscu będzie nowe, zbudujemy odwodnienie, którego teraz nie ma, więc łączymy siły, a remont w tym roku jest możliwy dzięki temu, że pod koniec zeszłego roku oddaliśmy nową trasę tramwajową na ulicy Rakowieckiej i tramwaje mogą ten odcinek ominąć właśnie przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską i bez obsługi są de facto tylko dwa przystanki tramwajowe, GUS i Biblioteka Narodowa, więc te utrudnienia tutaj udało się zmniejszyć. W tej chwili w związku z naszymi pracami tramwajowymi zamknięte są pasy przylegające do torowiska, więc jest trochę węziej, natomiast największe utrudnienia rozpoczną się wtedy, kiedy Veolia wejdzie ze swoją częścią prac, bo wtedy jedna jezdnia będzie musiała zostać zamknięta w całości na wysokości filtrowej. Kierowcy będą musieli przez takie tymczasowe przeplotki przez torowisko przejechać na drugą jezdnię. Będzie węziej i znacznie trudniej przejeżdżać przez ten rejon, no ale to wyłączenie ruchu drogowego jest konieczne, bowiem ta komora ciepłownicza znajduje się w całości pod jezdnią, więc inaczej tych prac nie da się zrealizować. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o nasze prace, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy miejsce tak, żeby Veolia mogła terminowo wejść ze swoimi pracami w to miejsce.
1: W tym odcinku jest jakaś komunikacja zastępcza?
0: Tramwaje omijają ten włączony odcinek właśnie przez Nowowiejską, Marszałkowską i ulicę Rakowiecką. Na tym odcinku jeździ linia autobusowa 174, na której Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dodatkowe kursy, tak żeby pasażerowie jadący właśnie do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa, czy to od strony stacji metra Pole Mokotowskie, czy od strony Dworca Centralnego, mogli dojechać.
1: Były sygnały od mieszkańców o korkach przed skrzyżowaniem z Nowowiejską. Czy udało się to jakoś naprawić?
0: Faktycznie w pierwszych dniach obserwowaliśmy korki tramwajowe, czy można powiedzieć takie spiętrzenie tramwajów na skrzyżowaniu Nowowiejska, Aleja Niepodległości. Dokonaliśmy weryfikacji pracy sygnalizacji świetlnej i poprosiliśmy wykonawcę, który wdrażał czasową organizację ruchu, o wprowadzenie poprawek, tak żeby ta organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu była w pełni zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Te korekty zostały wprowadzone, sytuacja uległa znaczącej poprawie i ruch tramwajowy jest znacznie bardziej płynny w tym miejscu, więc szczęśliwie tutaj udało się tę sytuację wyprostować, naprawić, no ale wiadomo, że trasy, jak tramwaje jak jeżdżą objazdem, to i tak te warunki trochę są gorsze i za te utrudnienia pasażerów przepraszamy i robimy wszystko w naszej mocy, żeby te niedogodności były jak najmniejsze.
1: Przed nami jeszcze jedne utrudnienia. Mowa o remoncie skrzyżowania Alei Solidarności Jana Pawła II. Jak tam będą przebiegać prace?
0: Prace na skrzyżowaniu, my to nazywamy węzeł Kino Femina, bo tak się ten przystanek tramwajowy nazywa, ale chodzi właśnie o skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Prace w tym miejscu rozpoczną się pod koniec czerwca i będą trwały 2 miesiące. Prace są podzielone na 2 etapy, więc w każdym etapie ruch tramwajowy będzie się częściowo odbywał, ale w innych kierunkach i relacjach. W pierwszym etapie, który będzie trwał przez cały lipiec, tramwaje będą jeździły od strony Dworca Centralnego w kierunku Placu Bankowego. Natomiast ruch na odcinku Alei Jana Pawła II od Kina Femina do przystanku Stawki oraz w Alei Solidarności od Kina Femina do przystanku Okopowa będzie wstrzymany. W drugim etapie sytuacja ulegnie odwróceniu, więc tramwaje będą jeździły właśnie od strony Ronda Radosława, przystanku Stawki w kierunku Okopowej w obie strony, natomiast tu, gdzie się teraz będzie ruch odbywał, czyli pomiędzy Dworcem Centralnym a Placem Bankowym, będzie wstrzymany, więc to jest tak na dwa etapy podzielone. Na samym skrzyżowaniu też utrudnienia w ruchu kołowym będą spore, bowiem będziemy pracować na samym środku skrzyżowania, więc nie będzie przejazdów na wprost przez skrzyżowanie. Kierowcy będą musieli korzystać z tymczasowych zawrotek, które będą zlokalizowane za skrzyżowaniem, więc ten ruch będzie mniej płynny niż obecnie. Będą też funkcjonowały tymczasowe przystanki tramwajowe, tymczasowe przejścia dla pieszych, więc tutaj prosimy pod koniec czerwca o szczególną ostrożność w tym miejscu, bowiem organizacja ruchu zarówno dla kierowców, dla pasażerów, dla pieszych znacząco się zmieni. W trakcie tych prac, przez cały czas trwania remontu przy kinie Femina, będą funkcjonowały dwie autobusowe linie zastępcze. Linia Z26 połączy przystanek Zajezdnia Wola z przystankiem metro Ratusz Arsenał przez Aleję Solidarności. Natomiast linia autobusowa Z33 będzie kursowała Aleją Jana Pawła II od Dworca Centralnego do Ronda Radosława.
1: Z czym związane są te prace i dlaczego teraz są prowadzone?
0: Prace, które planujemy w węźle kina Femina, są związane ze stanem infrastruktury rozjazdów w tym miejscu, które po raz ostatni naprawę główną przechodziły w 2009 roku. Jest to bardzo intensywnie wykorzystywane skrzyżowanie. Stan też jakby przejazdu przez torowisko dla kierowców nie jest optymalny. Przy okazji też wyremontujemy przyległe odcinki torów w Alei Solidarności, więc po remoncie pasażerowie też skorzystają z nowych torów w Alei Solidarności od Okopowej do Żelaznej i od kina Femina do Placu Bankowego, więc tak kumulujemy te prace w jednym czasie, żeby skrócić te utrudnienia. Remontujemy teraz, bowiem rozpoczynają się wakacje. Oczywiście nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, zdajemy sobie z tego sprawę, ale z pomiarów ruchu, zarówno kołowego, jak i liczby pasażerów w tramwajach, autobusach, wiemy, że w porze wakacyjnej pasażerów jest o 20-30% mniej. Ruch na ulicach też jest o tyle mniej więcej mniejszy, więc te utrudnienia są mniej dotkliwe. Nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje, ale nie ma zajęć w szkołach, nie ma zajęć na uczelniach. No i to jest sezon wakacyjny, więc no to jest tak optymalny termin, żeby właśnie takie trudne remonty przeprowadzać. No i tutaj również będziemy robić wszystko, żeby te niedogodności były jak najmniejsze, no ale nie ukrywamy, że zmiany na tym skrzyżowaniu będą spore, więc prosimy o ostrożność i też ewentualnie rozważenie alternatywnych tras przejazdu, żeby przynajmniej w tych pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie wszyscy się z tą nową sytuacją drogową oswoją, żeby ten rejon omijać.
2: SK Warszawa News. Agata Chruściak, zapraszam. Fotoradar z usterką, urządzenie, które stoi przy Grochowskiej, musi mieć wymienioną lampę. Fotoradar przeniesiono w kwietniu z mostu Poniatowskiego. O tym, dlaczego tam się znalazł i jak działa, Małgorzata Zawada.
3: W styczniu na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Kilka miesięcy później Zarząd Dróg Miejskich postawił w tym miejscu fotoradar. Zdaniem okolicznych mieszkańców sam fotoradar może nie wystarczyć.
4: Częściowo. Żaden fotoradar nie zastąpi myślenia głową, bo ktoś może to zlekceważyć. Natomiast to jest takie mini straszak, ale nie do końca. Jeżeli chodzi o głupotę, to fotoradar nie pomoże.
5: Nie jest w stanie wyeliminować takiej sytuacji po prostu skutecznie.
6: Ja rzadko co prawda tutaj przyjeżdżam, ale to każdy logiczny człowiek wie o tym, że to jest bezpieczeństwo dla wszystkich.
3: Jak mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, miejsca, w których stoją fotoradary, nie są przypadkowe.
7: To miejsce szczególnie niebezpieczne. niebezpieczne, w których dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych, niebezpiecznych zdarzeń drogowych, których odnoszą rany lub ponoszą śmierć użytkownicy, uczestnicy ruchu drogowego. No tutaj o przeniesienie tego urządzenia wnioskował jego właściciel, czyli Zarząd Dróg Miejskich. On został tam posadowiony, został przeniesiony.
3: Urządzenie z ulicy Grochowskiej po kilku tygodniach uległo jednak awarii.
7: To jest stare urządzenie, no, można powiedzieć, uległo awarii detektor błysku, czyli jedna część tego urządzenia, no jednak taka niezbędna do rejestrowania wykroczeń, bo jednak ten błysk musi się pojawić z uwagi na refleksyjność między innymi tablicy rejestracyjnej, żeby te zdjęcia były w sposób właściwy doświetlone.
3: Mimo swojego krótkiego okresu działania, fotoradar zarejestrował kilkuset kierowców łamiących przepisy.
7: Przez niespełna 3 tygodnie on zarejestrował tam ponad 550 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości, aczkolwiek też analizując liczbę rejestrowanych naruszeń, musimy wziąć pod uwagę natężenie ruchu. Zazwyczaj w tych lokalizacjach, które jest ono duże, rośnie liczba rejestrowanych wykroczeń, ale jednak zdecydowana większość kierujących naszych obserwacji wynika, kiedy widzi znak drogowy, no i widzi też samo urządzenie, to zdejmuje nogę z gazu, bo to jest też takie działanie między innymi prewencyjne, żeby poprzez ten znak informacyjny o fotoradarze przekazać ten sygnał kierującego, że zbliża się do miejsca niebezpiecznego. Tu dochodziło do dużej ilości zdarzeń drogowych. Musisz jechać z prędkością bezpieczną. No niestety w mojej ocenie wciąż ta nadmierna prędkość jest takim jednym z najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących, dlatego też no, musimy działać również między innymi prewencyjnie. Ten system fotoradarowy się rozbudowuje tak, ażeby kierujący przyzwyczaili się, że ich zachowanie jest monitorowane, jest obserwowane i że niestosowanie się między innymi do limitów prędkości no, niszczy ze sobą konsekwencje. Średnie przekroczenie dozwolonej prędkości przez wszystkie, nie wiem akurat jak w tej lokalizacji, ale przez wszystkie urządzenia to jest około 23-24 km na godzinę, tak więc to jest ten przedział tych przekroczeń prędkości, który stanowi największą część pośród wszystkich rejestrowanych wykroczeń, ale no niestety zdarzają się przypadki takich rażących naruszeń, można powiedzieć bezpośrednio już zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. No to już mamy tutaj na tym, że właśnie w skrzyżowaniu, no ten fotoradar zarejestrował też przekroczenie dozwolonej prędkości aż o 94 km na godzinę. Na szczęście nie są to częste przypadki, to są przypadki incydentalne. Kierujący bądź kierująca tym pojazdem, bo trwają czynności jeszcze wyjaśniające, z pewnością poniesie tego surowe konsekwencje.
3: Tego typu urządzenia pomagają w ograniczaniu liczby wykroczeń.
7: One działają 24 godziny na dobę, non-stop, nie wymagają obecności funkcjonariuszy na miejscu. Te wykroczenia są, te dowody wykroczeń przesyłane są automatycznie do systemu i ta obsługa, można powiedzieć, odbywa się w formie zdalnej, bez konieczności, w zdecydowanej większości, bez konieczności wzywania tej osoby, przesłuchiwania jej. Tak więc przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu drogowego, nie fiskalizm. Naszym oczekiwaniem jest to, ażeby urządzenia oceniać przez pryzmat skuteczności w istocie rejestrowanych wykroczeń, a tak naprawdę nie rejestrowania tych wykroczeń, bo jeżeli doczekamy się takiej sytuacji, że fotoradary nie będą rejestrowały wykroczeń, to będzie oznaczało, że one są w 100% skuteczne, bo kierujący w tych miejscach respektują zasady ruchu drogowego, te podstawowe zasady w zakresie przestrzegania limitów prędkości i zwiększa się tam też przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich użytkowników.
3: Skrzyżowanie, na którym stoi fotoradar, ma przejść w przyszłym roku gruntowną przebudowę.
2: SK Warszawa.
3: Tysiące pomysłów na podróż i to na Mazowszu. Zbliżają się wakacje, a województwo mazowieckie ma dużo do zaoferowania. Kąpieliska, szlaki rowerowe, zamki, muzea czy zabytkowe miasta. O tym, dokąd w naszym regionie można się wybrać w wakacje i gdzie szukać inspiracji, sprawdzała nasza reporterka Marta Radio.
1: Zaczyna się sezon wakacyjny. Gdzie na Mazowszu możemy pojechać?
8: Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i po Jeziorze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek, no i zaczynając od Królowej Polskich Rzek, czyli Wisły i później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie, zachęcają do tego, aby wypoczywać właśnie w okolicach tych zbiorników wodnych czy rzek. Więc jeżeli chodzi o kąpieliska, my tutaj zaproponowaliśmy pewien taki i tylko inspirację do tego, że niektóre kąpieliska, które są strzeżone, oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam akurat udać się z rodzinami. Są to kąpieliska na pewno nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska. Ale są też takie miejsca, które niekoniecznie są mocno eksplorowane przez turystów, gdzie jest duże natężenie ruchu turystycznego, a my przecież potrzebujemy takiego resetu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli znajdziemy takie miejsce, chociażby wzdłuż rzek takie miejsca się znajdują, to pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, więc ja tutaj nie zachęcam do tego, żeby od razu musieć korzystać z kąpieli wodnych, ale samo obcowanie właśnie blisko rzeki, blisko natury da nam możliwość resetu. I takie kąpieliska znajdą się oczywiście nad takimi rzekami jak Narew, jak Bóg, gdzie możemy pojechać, czy Liwiec, to na pewno znajdziemy takie miejsca, niekoniecznie oblegane turystycznie, ale dające nam możliwość wypoczynku. No i pamiętajmy, że kąpieliska to przede wszystkim zdrowy rozsądek i umiar w korzystaniu chociażby z kąpieli słonecznych i pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy mieli duże natężenie słońca, to nie wchodźmy nagrzani do wody od razu, tylko zachowujmy odpowiednie kwestie bezpieczeństwa. Ja zachęcam do tego, żeby jednak szukać takich miejsc trochę z dala i ja na przykład lubię rzeki mazowieckie, ale też jeżeli chodzi o rowery, to pamiętajmy, że wzdłuż rzek zawsze są też te trasy takie rowerowe, szlaki rowerowe i poszukajmy trochę takich właśnie nie do końca odkrytych, niekoniecznie związanych z takimi szlakami, które są poprowadzone wzdłuż, nie wiem, jezdni jakichkolwiek. Czyli raczej się zatopmy w przyrodzie, czy to we wszystkich obszarach leśnych, które się znajdują na terenie województwa mazowieckiego. Ja tutaj zachęcam chociażby do Puszczy Kozienickiej, żeby odkrywać z jednej strony właśnie podróżować w kierunku chociażby źródeł królewskich, ale też tam wszystkimi tymi ścieżkami rowerowymi, które niekoniecznie są mocno też wykorzystywane przez turystów rowerowych.
2: Dorota Zbinkowska-Kostrzewska, dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zależy, czego Państwo szukają. Mówię, że jeżeli nad wodę, to oczywiście nasz mazowiecki balaton, czyli Zalew Zegrzyński, to nie tylko pływanie, a może najmniej pływanie w pław jednak ze względu na czystość wody, ale żaglówki, jachty, kajaki, rowery wodne, cały sprzęt wodny, to myślę, że to jest takie fajne miejsce do uprawiania sportów wojennych. Kajty też, jeżeli jest dobra wiatrowa pogoda. No ale zapraszamy też nad rzeki i na mniejsze zalewy, jak chociażby Zalew Żyrardowski właśnie. Ale nasze rzeki są naprawdę cudowne, bo są w większości czyste. Po tych deszczach o tej porze roku są też spławne, więc właściwie na wszystkich chyba jest oferta wypożyczalni kajaków. I to jest fajna rekreacja, która odrobinę jednak rusza ciało, a jednocześnie jest bezpieczna. Można wysiąść, też popływać, odpocząć, zrobić przerwę taką jak się chce, więc zapraszamy na kajaki, nad wodę.
10: Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Wszędzie. To jest taka odpowiedź, która się nasuwa od razu. Wszędzie, dlatego że wszędzie na Mazowszu są miejsca godne obejrzenia, godne poznania, godne tego, aby tam odpoczywać. Czy to w samej Warszawie jest bardzo wiele miejsc nad Wisłą, czy miejsc związanych z kulturą, sztuką, ale także po prostu godnych poznania. Nawet chociażby sam trakt królewski wart jest tego, aby go po prostu od samego początku do końca przejść, przewędrować i poznać różnego rodzaju miejsca, ale także w innych miejscach z różnych powodów, bo Mazowsze oferuje dla każdego coś miłego, takie było kiedyś hasło. Związane może z czymś innym, ale bardzo adekwatne do tej sytuacji. Dla każdego coś miłego, dlatego że dla tych, którzy chcą poznawać miejsca nowe dla siebie, czy związane z kulturą, czy z nauką, czy i jeszcze jakimś czymś innym, to oczywiście, ale ci, którzy uciekają od gwaru miejskiego, chcą być sami, chcą przebywać z kimś bliskim gdzieś na spokojnie, chcą pływać, chcą wędrować, chcą jeździć rowerem, chcą jeździć hulajnogą, chcą poznawać różne miejsca. Wszystko to można uzyskać i zrealizować na Mazowszu.
1: Panie marszałku, ulubione miejsce na Mazowszu to?
10: To Tak się nie da. Jedno miejsce, Kurpiowszczyzna i Podlasie, to są takie dwa miejsca, które mi przychodzą do głowy. To nie chodzi o konkretną wieś czy konkretne miasteczko. Całe te regiony są wspaniałe. Jest dużo miejsca do poznania, dużo miejsca do odpoczynku. Wspaniali, naprawdę wspaniali, życzliwi, gospodarni ludzie. No i wspaniałe jedzenie lokalne.
9: Zawsze zachęcam do tego, aby zajrzeć na stronę mazowsze.travel.pl. Tam znajdziemy e-przewodniki, czyli nie musimy tego drukować, ale zawsze będziemy mieli ze sobą taki przewodnik, chociażby na swoim urządzeniu mobilnym, i tutaj przewodniki tego typu, jak chociażby 25 mikrowypraw po Mazowszu, które przybliży nam to Mazowsze właśnie z punktu widzenia takiego niekoniecznie długiego wyjazdu, ale właśnie krótkookresowego wyjazdu na terenie województwa mazowieckiego. Czas Mazowsze z rodziną. Zachęcam wszystkie rodziny, które nie wiedzą, co robić, chociażby w sobotę, w niedzielę, gdzie pojechać na kilka dni. Zachęcam do tego, aby zapoznać właśnie się z ofertą związaną z pobytem rodzin na terenie województwa mazowieckiego, ale tam też znajdziemy takie przewodniki jak na rowerze, czy nie wiem, w kajaku, więc w zależności od tego, jak lubimy wypoczywać, czego nam jest potrzebne do tego wypoczynku, to na pewno w tych przewodnikach znajdziemy inspirację. I wtedy możemy sobie spokojnie i bezpiecznie podróżować. A jeżeli chodzi o trasy, czy to kajakowe, czy rowerowe, to zachęcam do odwiedzenia znowu strony modanamazowsze.pl. Tam się znajdują takie atlasy, mapy właśnie tych ścieżek rowerowych, tras kajakowych, gdzie możemy też bezpiecznie zaplanować odpowiedni odcinek w zależności od naszych umiejętności i wytrzymałości. Możemy w zależności od tego, czego będziemy poszukiwać albo czego jeszcze nie poznaliśmy na terenie województwa mazowieckiego za pomocą tych e-przewodników, ale też jeżeli wejdziemy na stronę mazowsze.travel.pl, to tam znajdziemy już też gotowe takie inspiracje podróży po Mazowszu, bo może się też tak zdarzyć, że już nie mamy pomysłu, co mamy robić, a jak już naprawdę nie będziemy wiedzieli, co robić, to ja zachęcam na mazopikniki. To też jest dobry powód do tego, aby podróżować po Mazowszu właśnie z mazopiknikami, czyli z miejscami przyjaznymi, spokojnymi, bezpiecznymi, z dobrą dawką humoru, jedzenia i zabawy. Ja zachęcam do tego, ostatnio bardzo chętnie podróżuję po Mazowszu śladami produkcji filmowych, więc tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Rancho, które wznowiło swoją produkcję, ale też i możemy odwiedzić Wilkowyje filmowe, czyli Jeruzal na terenie województwa mazowieckiego. Autentyczne miasteczko, wieś, która funkcjonuje na terenie województwa, ten sklep pani Krysi nadal funkcjonuje, a my jako turyści lubimy po prostu autentyczne przeżycia. Też chciałabym zaproponować, zainspirować do tego, żeby trochę poznać taką historię, tradycję troszkę bardziej odległą niż tą, do której na przykład przed chwilą mówiłam o filmowym, czyli Szlak Książąt Mazowieckich. Ja przypomnę, w tym roku rocznica 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony, czyli możemy poznać tajemnice Książąt Mazowieckich. Ja wiem, że nie wszyscy lubimy być może historię, a tym bardziej tak odległą, natomiast ta tajemnica, dlaczego ci książęta pozostawili jakby bezpotomnie i dlaczego nie było kontynuacji, jest naprawdę taką opowieścią dosyć kryminalną, więc zachęcam do tego, żeby trochę tak popatrzeć właśnie na tą historię, co się działo, a ten szlak też wiedzie przez piękne miejsca, chociażby Płock, Ciechanów, Liw, Czersk i faktycznie, czy Warszawa, to tutaj możemy tak naprawdę odkryć naprawdę urokliwe miejsca, albo chociażby kulinarie, które są na terenie województwa mazowieckiego tradycyjne. Tu zachęcam do odwiedzenia takich miejsc związanych na przykład bardziej na wschodzie województwa mazowieckiego, czyli historyczne Podlasie, i poznania smaków właśnie Mazowsza, właśnie które obecnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują. Albo pojechać w okolice Ostrołęki, czyli popróbować takich sztandarowych potraw jak babka ziemniaczana czy fafernuchy.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
1: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.